0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Nowe pytanie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz? Moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: pościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 22:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama. To jest moje Radio 24.

minęła szósta. Słuchasz moje Radio 24. Mamy sobotę. Będzie można chyba trochę odpocząć. Tym, którzy jednak muszą dzisiaj pracować, tym życzę dużo, dużo cierpliwości i samozaparcia. Dzień zapowiada się całkiem przyjemnie.

Są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu i nie warto z nimi walczyć. Mam poradę. Czasami trzeba po prostu zaakceptować, że się rano spóźnimy, przestać się denerwować, odpuścić, odpocząć. Szkoda nerwów. Muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować. Polu

0: Zrobię z tego fajka, bo ja się nie boję.
1: W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Włoski rytuał picia espresso od lat opiera się na prostym założeniu. Kawa ma smakować dokładnie tak, jak zaplanował to barista. W porządnych miejscach podają nam do espresso filiżankę wody i tutaj widziałem już różne sytuacje. A to ktoś pił wodę razem z kawą, a to pił kawę najpierw, potem wodę, a to wodę, a potem kawę, a to z kolei mieszał to wszystko razem, tylko że wtedy to się robi zimne. Otóż wyczytałem, że ta woda jest po to, żeby najpierw napić się wody, przepłukać kubki smakowe, a dopiero potem spróbować tego naszego espresso. Tak ponoć smakuje wyjątkowo.

Są też takie poranne przypadłości, że człowiek sobie wczoraj obiecał, miałem wstać, zrobić jogę, potem wyjść pobiegać, a skończyło się jak zawsze na scrollowaniu memów. A ja tam uważam, że takie poranne lenistwo, za czym ten dzień na dobre się rozpędzi, jest właściwe, a nawet wskazane. Niech towarzyszy mu muzyka w moje Radio 24.

Są takie naczynia poranne. I wcale nie chodzi mi o nocnik, raczej o kubek. Kubek na kawę. Często okazuje się, zwłaszcza w biurach, że kubek na kawę powinien mieć przynajmniej pojemność wiadra. A jak tam u was w biurze albo w korpo? Zwykły kubeczek, może małe espresso, a może 15 litrów byłoby najlepszym rozmiarem.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

0: Moje Radio 24.
1: 7 rano, sobota, może pora na śniadanie. Jak tam weekendowe plany u was? Będziemy wycieczkować, czy też raczej kanapować i Netflixować? Podzielcie się na naszym profilu na Facebooku.

Jak jesteśmy mali, to wierzymy w magię, a jak jesteśmy dorośli, to przestajemy w nią wierzyć z jednym małym wyjątkiem. Klucze do auta posiadają zdolność teleportacji magicznej w najciemniejsze zakamarki domu. Zwłaszcza jak się spieszymy, jest rano i już trzeba iść, a tych kluczy dalej nie ma. Ludzie już wymyślili takie tamte tagi różne, albo taki alarm do kluczy. No, by wam się dzisiaj nic takiego nie przytrafiło. Zostańcie z moje Radio 24.

Polska muzyka w najlepszym wydaniu. Tak jest. W moje radio o 12 i o 22. I jeszcze raz. Dwa razy dziennie, bo dwa razy lepiej. Słuchasz moje radio.

A może by tak nie jechać do pracy dzisiaj, tylko się przejść? Jak się idzie, to korków nie ma, ale można zmoknąć. Z drugiej strony nie trzeba się denerwować, nie trzeba pilnować prędkości, no ale można się spóźnić. Jaki wasz wybór na dzisiaj? Idziecie czy jedziecie? Podzielcie się z nami na naszym radiowym Facebooku.

Jak to się tak dziwnie składa, że zawsze z samego rana brakuje nam tych mitycznych 5 minut? I gdzie je znaleźć? Albo inaczej, gdzie one się gubią? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że najbliższe 4 minuty wypełni dobra muzyka w moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, aż padł na beton.
2: Rok, godzina.
7: Mój typ

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Słuchasz Moje Radio 24.

0: To moje Radio 24 jest 8, a ty słuchasz porannego programu Podwójne Espresso. No mam nadzieję, że już po pierwszej kawie.
1: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem.
2: Ciekawe,
1: że to
2: czy jak
1: to.
2: Ktoś pije tyle kawy co ja, tak mniej więcej 2 do 6 rano, no może 6:15, a potem jeszcze co najmniej 3, to już nie zakrawa trochę na uzależnienie. Może zwykły nawyk, a może to już regularny nauk. Nie wiem, może pójdę się przebadać, ale to jak wypiję kawę. Zostań z Moje Radio 24.

o roboty rano, to bądźmy dla siebie uprzejmi. I ja wiem, że to jest trudne, że rano to się nie chce, że często się wstało tą lewą nogą, ale mimo wszystko mały uśmiech od ciebie może spowodować całą lawinę uśmiechów na drodze, czego sobie...

No, wstajemy, wstajemy, pora się ruszyć, to moje Radio 24. Chciałem tylko pozwolić sobie na drobną sugestię. Otóż wydaje mi się, że świat przed pierwszą kawą i po niej to są dwie zupełnie różne planety. Najpierw zero energii i nic się nie chce, a potem jakoś z minuty na minutę troszkę bardziej i jakby bardziej wesoło. A u nas teraz kilka wesołych piosenek. Zostań z moje Radio 24.

Paweł Kukiz śpiewał Miasto budzi się. No i bardzo fajnie, czasami naprawdę bardzo fajnie patrzeć, jak miasto i okolica budzi się do życia i wstaje słońce. Dobrego dnia z Moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama. To jest Moje Radio 24.

Weekenda po 9, moje Radio 24 w sobotę. Zapraszam serdecznie do takiego weekendowego relaksu. Sam się nie mogę doczekać i postaram się go wam muzycznie zafundować.

Ciekawe, czy jak się wypija dziennie 4 kawy, to jeszcze jest tylko taki nieszkodliwy nawyk, czy też może już regularny nałóg? No, bardzo to jest interesujące. Warto się nad tym zastanowić. No, a jaka jest prawda? Prawda leży gdzieś pewnie po środku. Ja się chyba zbadam, zrobię sobie test z internetu, czy to nałóg, czy to jeszcze nawyk. Ale jak wypiję kawę?

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

To nowość w mojej Radio 24. Hannah Montana, a tfu, Miley Cyrus i Younger Now. Nie wiem, jak wy, ale ja mam wrażenie, że w tej piosence Miley po prostu pyta nas, pamiętacie jeszcze tamte czasy? Bo czas leci szybko, a niektórych wspomnień

Nocleg w namiocie tuż przy plaży to dla wielu turystów jeden z symboli wakacji nad Bałtykiem. A w praktyce takie biwakowanie może się jednak skończyć mandatem. Przepisy zabraniają wyraźnie rozbijania namiotów na plażach bez odpowiedniego zezwolenia, a za złamanie zakazu standardowo, jak to u nas w większości przypadków, 500, proszę pana i proszę pani, 500 zł. Nie wiem, ja to na plaży tak nie za bardzo lubię, bo tam piach wszędzie wchodzi. No ale ile ludzi, tyle gustów.

Mam taką propozycję. Wstań rano i sprawdź, czy mięśnie twojej twarzy jeszcze działają. Spróbuj się uśmiechnąć do samego siebie, do lustra. Mnie pomaga, serdecznie polecam.

Czasami zabiegany poranek potrafi skończyć się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi w obiad. Anglicy nawet na to mówią i Amerykanie brunch. Po polsku to nie wiem, obiad-kolacja jest, śniadanie-obiad nie spotkałem się szczerze, chociaż mi się zdarza. O śniadaniu warto pamiętać.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

0: Moje Radio 24.
1: Sobotnie przedpołudnie po 10. Cóż tu można by było zrobić? Ja najchętniej to bym sobie poleżał i porobił nic, ale ja jestem trochę takim kanapowcem. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy natomiast jogi.

Mazowsze w 2 minuty. Codziennie o 12.30 i o 22.30. Jedna miejscowość, jedna historia. Szybki lot nad regionem. Zobaczysz i usłyszysz więcej niż myślisz.

0: Povi Hemelja Dziga, sterta jest podpalona i sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Kilkanaście sekund i jesteś w radiu. Dzwoń 22 602 0068 i działaj. 22 602 0068.

Amerykanie dostali jakiegoś fioła, odkryli kompot i zachwycili się nim tak bardzo, że filmy, w których go smakują, są już normalnie internetowymi wiralami, a my znamy kompot od dawien dawna i tutaj znalazłem porady od jednej takiej pani z koła gospodyń wiejskich, która proponuje trzy podstawowe zasady. Po pierwsze, te owoce powinny być dojrzałe. Mogą być trochę zleżałe, ale dojrzałe są lepsze. Po drugie, należy zostawić szypułki i pestki, bo to ponoć wzmacnia smak. I po trzecie, nigdy nie wrzucamy owoców do zimnej wody. Kompot dobry, ale najlepszy, to zawsze robiła moja babcia.

Twoje słowa, twoja muzyka i antena stoi otworem. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz piosenkę. Powtarzam, 22 602 0068. To jest moje Radio 24.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: To jest moje Radio 24.

Minęła 12, jest sobota, a przed nami największe tuzy polskiej muzyki. Następne 60 minut wyłącznie w naszym ojczystym języku.

Miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie, potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią przyszłości.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.

0: Moje Radio 24.
1: Jest po 13, co może oznaczać tylko jedno. W Moje Radio 24 rozpoczynamy 3 godziny z waszymi pozdrowieniami i muzycznymi dedykacjami. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj dedykację, wybierz utwór, resztę zostaw mnie.

Każdego dnia inne miejsce na Mazowszu. O 12.30 i o 22.30. Dwie minuty, które robią robotę. Koniecznie dołącz do nas w Moje Radio 24.

Urodziny, imieniny, a może po prostu nie ma żadnej okazji? 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Jakbyśmy mało mieli ostatnio kłopotów z tą ekologią całą, to okazuje się, że większość mieszkańców gmin w Polsce będą miało jeszcze większe kłopoty, dlatego że czekają nas spore zmiany w segregowaniu śmieci. Ja skupię się tutaj tylko na tej jednej głównej, która dotyczy bioodpadów. Otóż do kubłów nie będzie można już wrzucać bioodpadów w plastikowych workach. Mają po prostu lecieć luzem te wszystkie obierki, resztki, fusy z kawy i herbaty, skorupki od jaj. Za wkładanie tego do worka na bioodpady razem z workiem, w sensie do naszego pojemnika, czekają nas kary. Okazuje się, że nawet do 500 zł, a jeżeli jesteście członkiem wspólnoty lub spółdzielni, to liczcie się z tym, że jak więcej ludzi będzie to robić, to spółdzielnia te kary będzie płacić, a wy dostaniecie większą stawkę za usuwanie odpadów. Niestety.

chcesz wejść na antenę bez gadania z prowadzącym, to się akurat da zrobić. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer ponownie 22 602 0068.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł na
2: rok, godzina.
7: Moje

0: godzina, codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła 14, słuchasz moje Radio 24. Po 14 jeszcze przez 2 godziny możecie wybierać piosenki na naszą antenę. Warto także dołączyć swoją dedykację. 22 602 0068.

internecie trzeba uważać i to nie jest nic nowego. Problemy z wyłudzeniem kredytu często wychodzą na jaw dopiero po czasie, gdy pojawia się odmowa udzielenia pożyczki, wezwanie do zapłaty albo telefon od windykatora. Dlatego trzeba uważać na swoje dane osobowe oraz stan konta. A już jak chcemy sami siebie sprawdzić, no to mamy raport z BIK-u, który można sobie zamówić. Są też rejestry dłużników, takie jak KRD, ERIF albo BIK Info Monitor. No i przede wszystkim nasze własne konto bankowe oraz poczta elektroniczna. Szczególnie muszą uważać ci, którzy stracili dowód osobisty, telefon albo dostęp do skrzynki mailowej. Tak więc miejcie się na baczności.

Chcesz zrobić komuś niespodziankę na antenie? Da się. 22 602 0068. Działaj teraz. Numer 22 602 0068.

Ważne pytanie dla wszystkich kierujących pojazdami mechanicznymi. O ile wolno przekroczyć prędkość, żeby fotoradar nie zrobił zdjęcia, a nawet jak nam je zrobi, to nie będzie z tego żadnych konsekwencji. Okazuje się, że jest to dość jasno określone w przepisach prawa o ruchu drogowym. Artykuł 129h, ustęp 1, punkt 5 mówi, że minister określa sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia oraz przetwarzania przez urządzenia rejestrujące danych, biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy o 10 km na godzinę włącznie po utrzymaniu dopuszczalnej prędkości. Nie namawiam do przekraczania prędkości, ale warto pamiętać, że taki margines błędu istnieje.

obniżony nastrój, brak motywacji i coraz rzadsze kontakty społeczne. Z tym mierzy się wielu seniorów. Coraz częściej okazuje się jednak, że ważnym wsparciem dla psychiki może być obecność zwierzęcia. Na przykład pies, kot, a nawet mniejszy domowy pupil pomagają odzyskać rytm dnia, poczucie bliskości i więcej spokoju. Może to i prawda, ale ja mam tutaj lepszą trochę propozycję. A jakby tak pamiętać i zadzwonić do mamy, taty, babci, dziadka? Myślę, że się ucieszą. Pamiętajmy o tych naszych starszych członkach rodziny.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama. To jest Moje Radio 24.

A po 15 w moje Radio 24 jeszcze przez godzinę wasze muzyczne pozdrowienia i dedykacje. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, zostawić nam głosówkę i wybrać piosenkę. Zachęcam!

Teraz coś dla kierowców, bo są zmiany w taryfikatorze i sposobie kasowania punktów karnych. Otóż niespodziewanie i na ostatniej prostej przed ich wprowadzeniem zmotoryzowani dostali prezent od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otóż nie zniknie możliwość kasowania punktów karnych za przekroczenie prędkości przy pomocy tzw. kursów reedukacyjnych, ale nie jest też tak do końca, że zawsze będzie sobie można skasować te punkty. Otóż te kursy reedukacyjne można sobie wykorzystać do anulowania punktów karnych za przekroczenie prędkości tylko i wyłącznie, jeżeli tej prędkości nie przekroczyliśmy więcej niż o 30 km na godzinę ponad limit, a anulować je będzie wyłącznie można po odbyciu kursu stacjonarnego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Tak więc nie nabierzcie się na to, że ktoś wam anuluje takie punkty z powodu, że się da i że zrobi to przez internet, bo to nie.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24. Aha.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

W aucie, w pracy, w domu, wszędzie towarzyszy nam dźwięk. Pytanie tylko jaki. My staramy się, żeby to było coś, co zostaje w głowie na dłużej. Nie tylko na chwilę. Słuchasz Moje Radio 24.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Masz swoją ulubioną piosenkę i chcesz ją komuś zadedykować? 22 602 0068. Nagraj się i lecisz. 22 602 0068.

Od 19 codziennie pełna godzina Mazowsza. Historia, miejsce, klimat regionu w jednym programie. Mazowsze w dwie minuty, ale w wersji rozszerzonej. Zapraszam serdecznie.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

0: Moje Radio 24.
1: 16. Ci, którzy są w pracy w sobotę z jakiegoś powodu, pewnie będą się pomalutku z tej pracy ewakuować. Na drogach na razie, jak na sobotę przynajmniej, spokojnie, ale będziemy to dla Was czujnie obserwować.

wbijaj na antenę przez telefon. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz kawałek. Powtórzę, 22 602 0068.

Przeglądam te wszystkie zdjęcia na Insta, błękitna woda, idealne śniadanie na balkonie, a potem patrzę za okno. No cóż, przynajmniej wyobraźnia jest darmowa, prawda? Gdzie byście polecieli, gdyby budżet nie był przeszkodą? Pomarzyć zawsze można. Muzyka.

Zrób klimat w radiu swoim własnym głosem. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów numer już teraz. Numer do studia 22 602 0068.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Twój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500-231-331.
0: Reklama.
3: Słuchasz Moje Radio 24.

17. sobota, można by powiedzieć, że pora odpalić Netflix i zrobić ten słynny Netflix and chill. Jeżeli natomiast nie chcecie ślęczeć przed telewizorem, bo jest tam coś do roboty, radio sprawdzi się doskonale.

deadline się zbliża, motywacja się oddala, klasyka. My przynajmniej dowozimy punktualnie kawałek za kawałkiem i mocno trzymamy za ciebie kciuki. To jest moje Radio 24.

Chcesz coś przekazać w swoim własnym, unikalnym stylu? 22 602 0068. Nagraj się i zamów numer 22 602 0068.

Każdy dzień ma swój rytm. Rano jest szybciej, w pracy trochę ciężej, wieczorem spokojniej. A my staramy się ten rytm złapać. Nie narzucać, tylko podkreślić. Żebyś miał wrażenie, że wszystko to jednak jakoś się składa.

Weekendowy wykład za miasto. To brzmi jak plan, dopóki nie przypomnisz sobie, że trzeba spędzić 3 godziny w korku, żeby zjeść to samo co w domu, tylko że na świeżym powietrzu. Ale hej, świeże powietrze to świeże powietrze. Na świeżym powietrzu też możesz posłuchać moje Radio 24.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama. To jest Moje Radio 24.

Jeśli ktoś mówi, że cisza jest złotem, to chyba nie słyszał dobrego radia. Zrób głośniej. To jest moje radio 24.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biegnę.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować. Polu!

0: Nie boję. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Pamiętajcie o piciu wody. Serio. Tyle razy nam to mówili, że aż boli. Ale podobnie jak nie pijesz, to mózg działa na pół gwizdka. A ja bym chciał, żeby mój dzisiaj chociaż trochę pochodził, więc pijmy wodę i słuchajmy radia.

Twój głos i twoja muzyka. Lepszego połączenia nie ma. 22 602 0068. Nagraj się, wybierz piosenkę, resztę zostaw nam. 22 602 0068.

o 11 robimy taki nasz mały reset i wracamy do najlepszych hitów. Bez nowinek, bez eksperymentów, sama esencja. Klasyka w czystej postaci. Zapraszam codziennie o 11 do Moje Radio 24.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Kościelowe.
1: Moje Radio 24.
2: Minęła 19, czyli w moim Radiu 24 pora na kolejną odsłonę Mazowsza w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary, z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew z szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
0: Mazowsze w
2: dwie minuty. Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona

0: Wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki, z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: w 2 minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się sprawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu Półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.

moje. Radio 24.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Kościelowe.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Minęła 20 w moje Radio 24. Rozpoczynamy opowiadać historię kolejnej
1: jednej piosenki.
0: Rok 2004. Polska zachłystuje się nowoczesnością, ale na studenckich stacjach wciąż czas płynie jakby trochę inaczej. W oparach taniej herbaty i pośród rozrzuconych prześcieradeł, bielizny i notatek rodzi się hymn pokolenia, które jeszcze nie chce dorosnąć. W Skarżysku Kamiennej grupa przyjaciół wydaje debiut pod tytułem Wszystko jedno. To właśnie tam pojawia się utwór, który za chwilę usłyszy i będzie śpiewać cała Polska. Zanim pójdę. Kuba Kawalec nie pisze o wielkiej kinowej miłości, pisze o tym, co boli najbardziej. O niepewności, o prostych deklaracjach i o lęku przed tym, co będzie rano. To nie jest skomplikowana poezja, to szczerość, która uderza obuchem, bo każdy z nas kiedyś stał w tych samych drzwiach, nie wiedząc, czy zostać, czy wyjść. To piosenka o miłości mimo wszystko. O świecie, który nie jest wrogi i dziwny, ale staje się znośny, gdy masz kogoś obok. Bez patosu, za to z brudną gitarą, zapachem jesieni i wyznaniem, które stało się refrenem całego pokolenia. Dziś, po ponad dwóch dekadach, ten utwór wciąż smakuje tak samo. Młodością, która nie pyta o konsekwencje i tą krótką chwilą, w której czas naprawdę stanął w miejscu. W moje Radio 24 Happy Set dla tych, którzy wciąż słuchają słów, by zostać na jeszcze jedną noc. Zanim pójdę.

0: jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka – wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, dezydery cisza w lesie lub łąki One Las. Pozdrawiam.

Chciałbym móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Cisza w lesie, cisza w duszy. Niech ta cisza nas ogłuszy.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dziś trochę już może zapomniana grupa Goja. Trzyosobowy zespół powstał w 1995 roku i od początku jego wokalistką jest Magda Wójcik, absolwentka klasy śpiewu Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Zespół zadebiutował w 1998 roku. Charakterystyczne jest to, że mimo prawie całkowitego braku promocji, zespół zyskał bardzo przychylne opinie krytyków. W 2004 roku wziął udział w eliminacjach do Eurowizji. Udało im się również zagrać razem z takimi muzykami jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Potem posypały się nagrody, jak choćby Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku za płytę Smak Słów. W tym samym roku Goja otrzymali propozycję nagrania piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Tylko mnie kochaj. Film i piosenka okazały się wielkimi hitami. Warto dodać, że cała kampania reklamowa produkcji oparta była tylko o piosenkę Tylko mnie kochaj w wykonaniu Goja. Dzisiaj...

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.

0: 21 w moje Radio 24, druga odsłona historii.
1: Historia jednej piosenki.
0: Lata 90. Transformacja, Ortaliony, nowa rzeczywistość. Lady Punk po turbulencjach i amerykańskiej przygodzie Jana Borysewicza wraca z albumem Nana. I wtedy pojawia się ten utwór. Na co komu dziś, to nie jest piosenka o miłości. To hymn pokolenia, które nagle zorientowało się, że czas ucieka szybciej, niż się wydawało. Panasewicz śpiewa tu z taką chrypą, jakby opowiadał to wszystko przy barze o 5 nad ranem. Za muzykę odpowiada Jan Borysewicz, za tekst Andrzej Mogielnicki. Ten duet znów trafił w punkt. To refleksja o tym, co zostaje, gdy gasną światła sceny i milkną oklaski. Teledysk, surowe, jasne wnętrze, bez przepychu, idealnie współgrające z tekstem o tym, że czasu nie kupisz. A ten charakterystyczny motyw gitarowy, obowiązkowy punkt ognisk i dancingów od Bałtyku po Tatry. Szczęście i tak cię znajdzie. Może dlatego ten numer do dziś boli i leczy jednocześnie. Lady Punk w wersji szczerej, bez pudru. Moje Radio 24, Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz. Rok 1994, na co komu

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w Słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty. Czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów. To hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: Historia jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś. Jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: do.
1: Now you do.
0: I can't let you in.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja z Przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów, nad piachem układanym w worki i przy dźwiękach płynących z tranzystorowych odbiorników. Dziś, słuchając tego utworu, nie myślimy tylko o wielkiej wodzie. Myślimy o tym, że nadzieja to jedyna rzecz, której nie da się odebrać, dopóki mamy siebie nawzajem. W moje Radio 24, hej i przyjaciele. Dla tych, którzy wiedzą, że po każdej nocy przychodzi dzień, moja i Twoja nadzieja.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Puni temelja zida. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.
2: W kółko ta sama melodia.
3: Thank you.